0: La Qué Buena. 1:27.
1: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi.